Nde tei o te samara ai te buina rai te minis ai wa sira rai na kona pōn te au a ruai wan te tei rikia ioke ngai ere sina wana araki na kona kurana tape korai kai ai pō rai te ruai wa sako a kena pena kona te ruu ni kare karo roko me ka pene ntoki ongram te roko.